fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ali pa se za mene čuvaju najgluvi. Ogroman. Nauci mi kaže nam

byczki Zedapusza. Na dziewielu maramicu kuci u ormaru. Pasnią hermetyczki zamota jaszyk cygaru. A na wrchu ostawi prste belu burzu. Na moszną szalatną wrszy malu nóżdu. Wodanek ten dołata i jedno petne zdana. Do scenonu maramicu cała murę obrazuje ikebana. Banana ikebana. Onda se okupaj najljepše od jelo buci. Onu marmicu samo peglaju, džem pod sakoa za uci. Pravac hotel nekoj držećoj migni. Priđoj sivu ble i odmaj zablezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo. Prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš s maramice vrišti. Kalificaner ima da skoči za njišti.